0: Mi nismo nikoli čez rok. Radio ena rok. 100% rok.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca